0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Safe Tisović u nastavku. Pozdrav idu od Saleta za Emina, Šefika i Jasku.